Od sada Radio Floral 24 sata preko interneta. Naša internet adresa www.radio-feral.ba.